Tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa, tompa, tompa, oksa,